Roman Schulz, Amber, si tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta s Katjo. Ne sprašuj me zakaj in Chuck Dimus and Pliers, Tease Me.